0: rožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj.
1: I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko